ba ma oh oh oh oh jire ku zuwa jesu mun handana jesu ma albaina jesu ma albaina jire mu zuwa.